0: już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Jan Wichrowski, Twoje radio, Hamilton. Cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać i pozdrawiam Jolę Ostrowską, która bawi małe dziecko. Ale mam nadzieję, że nas Jola słucha, wysłucha i będzie się ta audycja podobała. A ja proponuję Państwu, byśmy nie rozstawali się jeszcze z zespołem 2+1, dlatego że wydał on jeszcze poza albumem Aktor i Wyspa Dzieci, wydał jeszcze piękne dwa inne albumy, które stanowią oddzielną całość. To jest Irlandzki Tancerz i Teatr na Drodze. Przyznam się Państwu szczerze, że myślałem, że Irlandzki Tancerz został wydany wcześniej niż Teatr na Drodze i dlatego dzisiaj przygotowałem ten album, a nie teatr, i posłuchamy go właśnie dzisiaj. Jest to bardzo ciekawa rzecz, jak ta płyta powstała, ponieważ wynika ona z przyjaźni i współpracy z Ernestem Brylem, poetą, pisarzem, dramaturgiem, który przyjaźnił się z Januszem Krukiem i też sporo tekstów dla 2+1 napisał. I w latach, późnych latach 70. władze wydelegowały Ernesta Bryla na ambasadora do Irlandii. I on tam sobie w tej Irlandii 4 lata posiedział w ambasadzie, reprezentował Polskę, ale chyba nie miał za dużo pracy, ponieważ zagłębił się w kulturę kraju, w którym mieszkał. I stąd powstała płyta, zbiór piosenek tłumaczonych przez Ernesta Bryla, ludowych piosenek irlandzkich, do których muzykę, właściwie aranżację do muzyki napisał Janusz Kruk. I z tej przyjaźni Ernesta Bryla i Janusza Kruka zrobiła się taka bardzo ciekawa płyta pod tytułem Irlandzki Tancerz. Została wydana w 1979 roku przez wydawnictwo Vifon. Teksty są, tak jak już powiedziałem, polskimi przykładami oryginalnych irlandzkich pieśni ludowych. Także stylistycznie album nawiązuje do tradycji kulturowych Irlandii. Piękny album, naprawdę, który krytycy w tamtym czasie oceniali niezwykle wysoko. Stała się ona płytą roku. Zresztą w 2001 roku ukazał się zespołu Myslowic, ukazała się piosenka Peggy Brown. Myslowic nagrał go we własnej wersji, wydając go na albumie Sun Machine. Ale to już jest taka dygresja. No cóż, poza tym posłuchamy jeszcze oczywiście Krzysztofa Zanussiego. I obawiam się, że na więcej już czasu nam nie starczy. No ale jeżeli jeszcze coś będzie trochę czasu, to sobie pogadamy. Na razie proponuję, żebyśmy posłuchali Krzysztofa Zanussiego, a później spokojnie posłuchamy irlandzkiej muzyki w wykonaniu 2+1 i z tłumaczeniami tekstów Ernesta Bryla.
1: To jest mój alfabet. A ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi, Stanisław Różewicz. Różewiczowi zawdzięczam właściwie większą część mojej tak zwanej kariery, bo to on był w szkole filmowej, nie blisko nawet jakoś tam ze mną związany, ale wypatrzył mnie wśród studentów. Ja byłem studentem profesora Bogdziewicza, z którym miałem relacje trudne. Bogdziewicz chyba niespecjalnie mnie cenił, ani też specjalnie mnie, nie mogę powiedzieć, żeby mnie lubił. W każdym razie za sprawą Bogdziewicza, za jego zgodą zostałem ze szkoły wyrzucony, potem powtórnie przyjęty też oczywiście za jego zgodą. Ale w tle gdzieś był Różewicz z jakimś swoim wykładem, któregośmy słuchali. I nagle Różewicz przy moim filmie dyplomowym pojawił się już jako mój taki opiekun, chociaż formalnie opiekunem był Bogdziewicz, ale potem nagle zaproponował mi etat, co było no niebywałe, bo on tworzył nowy zespół i ja zostałem pierwszym pracownikiem tego zespołu i pozwolił mi robić filmy telewizyjne. To był warunek, żeby potem zrobić filmy pełnometrażowe. Trzeba było zrobić przynajmniej dwa półgodzinne filmy telewizyjne i te zrobiłem. No dzięki temu, że przed telewizją Różewicz zaręczył, że ten debiutant jest wart tej inwestycji. Te filmy były na owe czasy bardzo drogie. Ja na przykład do Twarzą w twarz mogłem wybudować na hali dużą dekorację dla półgodzinnego filmu fabularnego. To było no dzisiaj nie do pomyślenia. I była między nami z Różewiczem taka cicha komitywa. To znaczy myśmy sobie nigdy właściwie do końca nie porozmawiali tak otwarcie o niczym, ale jakby rozumieliśmy się trochę na mrugnięcie. Różewicz bardzo często właśnie coś mrugnął i ja wiedziałem, o co to chodzi. Do Różewicza miałem duże zaufanie jako do człowieka i jako do artysty. On miał świetne oko, wyczuwał kłamstwo, wyczuwał takie artystyczne, wyczuwał taką bójdę, która się gdzieś tam wkradała. Był takim demistyfikatorem. Miał to, łączyło go to z jego bratem, wielkim poetą. I oczywiście Stanisław, no nie mogę powiedzieć, że miał kompleks, ale no miał świadomość, żył w cieniu tego wielkiego brata poety. A tam jeszcze był trzeci z braci, który zginął w czasie wojny, ale też zostawił w nich obu taki cień, że mógł być jeszcze lepszy od obu pozostałych braci. Ale była to jakaś niezwykła rodzina. Ludzi skromnych, ale bardzo niezależnych, zawziętych z jednej strony, ambitnych, ale z drugiej strony skromnych i takich ściszonych. Różewicz nigdy nie podnosił, starał się przynajmniej nie podnosić głosu. Miał jeden niedostatek, mianowicie no, brak poczucia humoru na własny temat. I bardzo często miał wrażenie, że ktoś go za plecami obśmiewa czy krytykuje. Trzeba było z tym bardzo uważać, żeby go nie zranić, bo on tutaj był taki, no nie miał, był bezbronny po prostu. Natomiast no jego kariera była taką trudną karierą, bo on nigdy nie uzyskał takiego statusu klasyka. Nigdy nie był zaliczony tak bezwarunkowo do tej górnej półki. Był partyjny, chociaż zachował się szalenie przyzwoicie i nigdy tej partyjności do innych złych celów nie używał, ani też nie głosił żadnych takich propagandowych głupot. Był tutaj bardzo powściągliwy, ale uważał, że to jest pewien jego obowiązek ze względu na korzenie, na to skąd pochodzi. Był zawiedziony ideologią, której służył, ale też nie rzucił tej legitymacji partyjnej, kiedy mógł to zrobić, bo uważał, że to byłoby mało duszne. I tak to z nim było trudno. I on miał już kilka razy taki moment, kiedy był bardzo blisko światowej kariery i jakby takiego progu nie pokonał. No więc rozumiem, jak trudne było dla niego, że ja jako jego pracownik no dość szybko zyskałem większy rozgłos. Zacząłem robić filmy w koprodukcjach za granicą, wyjeżdżać na festiwale, bywać w jury. No i tutaj naprawdę mam poczucie wielkiego szacunku do Stanisława, że nigdy nie dał mi odczuć tego, jak bardzo mu to uwiera, że jego takie zaszczyty nie spotkały. Szczególnie, że na nie zasłużył. On raz tylko był autorem filmu, który przeszedł jak burza i zachwycił wszystkich. To był film Westerplatte, który on zresztą nie najbardziej lubił, mówiąc prawdę. On intymista, który się świetnie czuł w takich właśnie delikatnych z psychologicznych dramatach. W Rysiu jeszcze wydaje mi się, że był bardzo sobą i Ryś był bardzo niedocenionym filmem. Ale robiąc taką pensję pani Latter, takie filmy no dość akademickie, nie przebijał się do świata. A jednocześnie pojawiłem się ja, potem pojawił się Kieślowski. Byliśmy jego pracownikami, uczniami. No i ułożyć relacje mistrz uczeń w wypadku, kiedy uczeń ma więcej powodzenia od mistrza, to naprawdę trzeba mieć klasę, żeby to unieść i on to unosił bardzo godnie. Kiedy odchodził, bardzo błagaliśmy go, żeby został, chociaż trochę, on tam chwilę się dał ubłagać, ale powiedział, że to już nie jego czasy są teraz, nadchodzą i on dlatego to musi zostawić. Jego prawą ręką w samym zespole Tor był Witold Zalewski, świetny pisarz, niepotrzebnie dzisiaj zapomniany, ale myślę, że ta literatura jeszcze powróci, i świetny doradca właśnie w sprawach scenariuszowych. Oni się znakomicie uzupełniali, jeszcze był Śliwiński, który był szefem produkcji, i to był taka drużyna, taki team zwarty, który się bardzo zawsze solidarnie opowiadał w każdej sprawie, także tutaj trzeba przyznać, że Różewicz miał wyczucie do ludzi i zresztą zespół, który zebrał w Torze, no był zespołem, który także trzymał się blisko, nie było między nami żadnych większych starć. To już pod koniec, kiedy ja byłem szefem, ja przyniosłem taki pomysł, żebyśmy przyjęli, czy zaprosili, to w latach 80. Bareje, i tu mnie spotkał duży opór moich kolegów, a Różewicz nie był przeciwny. Rozumiał, że to jest pewien argument. Proszę pamiętać, że Bareja, który jest dzisiaj szalenie popularny, wtedy jednak był taki obciachowy i mówiono, no to jest niby śmieszne i śmieje się z tego, co trzeba, no ale że to toporne, co zresztą jest prawdą. Ale no na ten toporny humor wydawało mi się, że wtedy bliskość jakby ideowa jest ważniejsza niż bliskość estetyczna. A koledzy mnie przegłosowali, że nie chcą takiej zmiany. No i tym wszystkim Różewicz, który do końca robił już potem takie dokumentalne filmy, będąc na emeryturze, nie chciał ich robić w Torze. Nie chciał robić ich na własnym podwórku, chociażbyśmy mu oczywiście rozłożyli wszystkie czerwone dywany. Ale on właśnie tego się obawiał. Powiedział mi, że po prostu nie chce odcinać kuponów ze swojego wieloletniego dyrektorowania w Torze i robił to w jakichś małych, prywatnych produkcjach. Te jego filmy o przedmiotach, o wspomnieniach, o albumach, o tym wszystkim, co, no, co miał za sobą, co o tym świecie utraconym. Myślę, że Różewicza warto docenić, bo on w całej polskiej tradycji plasuje się na bardzo szczególnym miejscu. Sytuuje się tam, gdzie mamy bardzo małą ławkę autorów, którzy są skupieni na takich drobnych drgnieniach serca, a jednocześnie mają taki szeroki horyzont, ale skupiony na wąskich ludzkich sprawach. Tego intymizmu psychologicznego w naszej kulturze nie jest wiele. I Różewicz do tego nurtu należy i chyba chwała mu za to i warto go mocniej przypomnieć, bo niepotrzebnie zapada się w niepamięć.
0: Bardzo lubię słuchać wspomnienia Krzysztofa Zanussiego, dlatego że czasami rzeczywiście o ludziach, o których on mówi, nie pamiętamy ich filmów. Ja akurat Westerplatte film pamiętam, ale nie podobał mi się. Nie wiem, był taki dość schematyczny dla mnie, przynajmniej jak ja to obejrzałem. Natomiast innych filmów Różewicza nie pamiętam. Znam nazwisko, oczywiście bardziej jego brata, literata, ale znam nazwisko, że był taki reżyser, ale poza właśnie filmem Westerplatte nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Myślę, że muszę to zrobić teraz, jakoś znaleźć gdzieś w internecie jakiś jego film czy filmy i sobie obejrzeć. Bardzo jestem ciekaw, jakie będę miał teraz wrażenia. Często oglądam filmy stare i przyznam się, że wiele z nich nie da się oglądać, ale wiele z nich jest niezwykle pięknych, nie straciło swojego uroku i są o wiele, dają więcej radości, przyjemności i zastanowienia niż filmy współczesne. No ale, tak jak obiecałem, wracamy do muzyki i do zespołu 2+1 i do muzyki irlandzkiej w wykonaniu Elżbiety Dmoch, Janusza Kruka i Cezarego Ślązaka.

w owoc zawiązały. Jeśli nie ma granic dla wszechmocy Twojej, czymże jest dla Ciebie jedno dziecko małe? Czym

Wasz mość kolenie, list dostałem. Przyjmuję go z uszanowaniem. Chociaż jest pełen bzdur, chciałem mądrzejszy czytać list, mój panie. O ile mogę cię zrozumieć, wykręcasz się, żeś mi nie wrogiem. Walczyć się boisz lub nie umiesz, lecz ja nie zejdę tobie.

Mam nadzieję, że ta płyta się Państwu podobała. Troszkę tam było trzasków, bo płyta jest winylowa. Ja ją przywiozłem z Polski. Jeszcze tutaj leżała wiele lat i nie grana, bo nie miałem gramofonu normalnego, aż któregoś roku, dwa, no nie więcej, nie może 5-6 lat temu, moje dzieci postanowiły na gwiazdkę, ponieważ ja mam tych płyt winylowych, tutaj stało na półce, stoi, no kilkadziesiąt, mówię, trafiły z Polski, no to mi sprawiły w prezencie winylowy adapter i mogłem to Państwu z tego winylu nagrać. Także cieszę się, że mi się udało. Mam nadzieję, że troszkę tamtych trzasków za pomocą programu w internecie wyciszyłem, ale jakieś tam pewnie zostały, za co gorąco przepraszam, ale ma też to swój jakiś taki urok. No bo, mój Boże, ta płyta już ma, no proszę Państwa, 47 lat, jakby nie było. To już sporo. Boże, jak ten czas leci. Boże, w tym roku obchodzę 47. rocznicę ślubu z moją żoną. Proszę sobie wyobrazić. Niezwykłe to wszystko. Jak to przeleciało. No więc tak, więc mieliśmy irlandzkiego tancerza i się cieszę, że mogliśmy to razem wysłuchać. Za tydzień jeszcze będzie jeszcze raz się spotkamy z zespołem 2+1 z płytą Teatr na drodze. Bardzo ciekawa płyta z niezwykłą piosenką, która zdobyła paradoksalnie ogromną popularność, właściwie trochę na przekór. No ale o tym opowiem Państwu za tydzień. A tymczasem, no cóż, wypada mi życzyć dobrego tygodnia, dobrego wieczoru, miłego. Mam nadzieję, że niedziela Państwu minęła ładnie, przyjemnie. Jest lato, są wakacje. Ja w te wakacje zresztą zamierzam nadawać pogodną muzykę. Nie tylko 2+1, ale będą jeszcze inne zespoły, ale dużo muzyki pogodnej. No, żeby było takie lato tutejsze, hamiltonowskie lato z radiem. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Audycję przygotował Jan Wichrowski. No i jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy naszą szefową Jolę Ostrowską i jej wnuczka, który nas też słucha. Jeszcze raz wszystkiego dobrego Państwu życzę i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję.